wiem, że wszystko wiesz. Wszystko bierzesz, zapewnik zapewnił komfort. Zamknięty łeb na wszelki wielki. Dupę nad głowę unoszą ci szelki. Bo prawdy pas chyba za bardzo ucisk.